0: Radio Kiss FM.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

trochę się tak czułem, bo słyszałem tylko lecz. Wolisz być czy też mieć? Ja zawsze chciałem robić tylko to, co kocham. Mógłbym wiecznie robić to tylko za grosze. Daj mi mikrofon i podkład. Ja o nic więcej ciebie, Boże, nie poproszę, nie.

że wybiedzę dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

zapraszam, coś, nie wiem, idzie lato.

0: FM. Voice by AI. Cheers!
1: Hello! Na zegarach 7. Awantura przed Trybunałem Konstytucyjnym. Prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w sprawie Roberta Bąkiewicza, który razem z tłumem miał się przepychać z policjantami. Śledczy sprawdzą też, czy doszło do szarpaniny między prezesem Trybunału Bogdanem Święczkowskim a Maciejem Berkiem. Minister Waldemar Żurek liczy, że sędziowie zaangażują się w przeprowadzenie zmian w Trybunale. W związku z wydarzeniami policja zatrzymała 3 osoby. Teraz tymczasowy areszt dla mężczyzny, który miał przygotowywać zamach na premiera. 66-letni Krzysztof N. został zatrzymany w niedzielę. Wczoraj było oficjalne otwarcie mostu granicznego między Chinami a Koreą Północną. Realizacja inwestycji była opóźniona o 15 lat. Piłkarze Lecha i Jagiellonii zagrają dzisiaj w Lidze Europy. Do Poznania przyjeżdża Bayer Leverkusen, a do Białegostoku FC Ararat Armenia.

Gdzie mogą być problemy na ulicach Warszawy, to mniej więcej każdy kojarzy, tylko jak te problemy ominąć, to jest problem. Most Grota Roweckiego, S8 ze wschodu na zachód, Krajowa 7, wjazd od północy do stolicy, Prymasa Tysiąclecia, Wał Miedzeszyński momentami, Łopuszańska czy też Puławska.

temperaturą nie jest najgorzej. 8 stopni w tej chwili w Warszawie, 13 maksymalnie po południu, czyli podobnie jak w ostatnich dniach powinniśmy wiedzieć, jak się ubrać na takie okoliczności. Jeżeli chodzi o to, co na niebie, chmury, słońce, no to w najbliższym czasie jeszcze chmury mogą się pojawiać, ale kolejne godziny jeszcze przed południem mają być coraz bardziej pogodne, słoneczne i tak do końca dnia. Wiatr nie powinien nam uprzykrzać życia, słaby.

jak ja czekam na tą siódmą, dwie codziennie, żeby móc się z wami tutaj najpiękniej przywitać. No to siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Julka i do 11 dam z siebie 110%, żeby ten wasz poranek był najlepszym pod słońcem. Mamy czwartek, no to chyba dobra wiadomość. To no fajnie, nie ma co, bo na sam początek Maluma i Shakira.

0: 15 minut po godzinie 7 w Radiu Kiss FM. No i o tym panu na szczęście dawno nie słyszałam, a jednak PDD w środku nocy trafił do szpitala, a internet już dopisywał scenariusze jak z kryminalnego filmu, to tak przynajmniej. Pojawiły się nawet spekulacje, że raper mógł paść ofiarą ataku za więziennymi murami, ale według ustaleń mediów powód okazał się znacznie bardziej przyziemny, bo 56-latek miał po prostu uderzyć głową o górną część piętrowego łóżka w swojej celi. Do zdarzenia doszło w więzieniu w New Jersey, skąd przewieziono go na pomoc medyczną. No, na szczęście uraz nie zagrażał jego życiu, a PDD jeszcze przed świtem wrócił do swojej celi. No cóż, wygląda na to, że tym razem największym przeciwnikiem rapera okazało się po prostu łóżko piętrowe.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
2: Are you ready? The party started. See you at the bar. You was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

Radiu Kiss FM, 23 minuty po 7. No czas szybko leci, więc mam nadzieję, że ten czwartek nam będzie pięknie tak właśnie leciał w towarzystwie takiej muzy, bo jeszcze przed nami tylko w tej godzinie Isabella Rossa, będzie Jimmy Miller, będzie Zalia, będzie Riviera, no i będzie Daily Reminder. Sprawdzimy, czy w ten czwartek macie wszystko na miejscu. Radio

0: Duki z FM. Po pierwsze, zaczęłam kichać, więc to bardzo zły znak. A po drugie, czas na Daily Reminder w czwartek. Jutro piątek, to po pierwsze, mam nadzieję, że pamiętacie. A po drugie, zęby. Proszę wrócić się, wymyć zęby, bo ja sprawdziłam i wiecie co? Aż 27% ludzi w wieku od 18 do 30 lat zapomina czasami myć rano zęby. No way! No to ja wam przypominam, proszę się wrócić, ładnie wymyć zęby. Dziękuję bardzo, cześć, jak czapka.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: W Radiu Kiss FM 38 minut po siódmej. I słuchajcie, wiem, że dzisiaj jest czwartek, ale ja już zorganizowałam wam plany na jutrzejszy piątkowy wieczór w Warszawie, bo po Warszawie od 19 do 23 będziemy z Radiem Kiss FM jeździć naszym nowym Kiss busem i zgarniać was na biforek przed waszymi imprezami. Słuchajcie, będziemy w całej Warszawie, od Placu Defilat, Nowy Świat, Pawilony, Bulwary Wiślane, będziemy na Elektrowni Powiśle, Plac Zbawiciela, Pole Mokotowskie, będziemy wszędzie, będzie impreza, będzie DJ, będziemy my. No i mam nadzieję, że wy również zawitacie do nas.
1: Radio Kiss FM.

Mind. Za 17 minut mamy już 8, więc mam nadzieję, że koreczki się luzują, żebyście zdążyli dojechać do pracy i do szkoły. Słuchajcie, a przed nami same takie bangery jak ten, bo będzie na przykład Stop the Wedding, czyli moja ulubiona ostatnio piosenka. A propos Stop the Wedding, będzie rozwód w show biznesie. Opowiem wam wszystko, no bo jest naprawdę gorąco.

0: autopromocja.
1: Imagine, że słyszysz w radiu
2: siebie.
1: No w sumie to jest taka opcja.
0: Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.

FM. Za 7 minut mamy już 8 i tak jak wam obiecałam, niby stop the wedding, a jednak wedding był, ale był również rozwód. Marcela Leszczak i Misiek Koterski oficjalnie po rozwodzie, ale uwaga, bez dramy i bez publicznego prania brudów, czyli jakaś nowość w show biznesie. Para rozstała się za porozumieniem stron, a po wszystkim nie zabrakło uścisków, wzruszeń. No Misiek podkreślił, że najważniejsze jest dla nich dobro ich syna, a nawet sędzina miała być wzruszona. No i powiedzcie sami, no to jest chyba totalnie inny level rozstania niż te dramy, które znamy z internetu, co nie? No widać, że oni z Gen Z raczej nie są. Radio.

0: FM. Zbliżyliśmy się właśnie do 8, więc to idealny czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 8. Agenci CBA pojawili się w PZPN. Chodzi o kontrowersyjną umowę. Poprosili o dokumentację dotyczącą współpracy z firmą Public on Sport. Związek według Onetu miał płacić spółce również za kontrakty, przy których zawarciu nie uczestniczyła. Koalicja 15 października ma już 3 lata. Przejęła władzę po rządach PiSu. Netflix zamierza zwolnić 1000 pracowników. To około 6% personelu. Firma poinformowała już o tym swoje zespoły. Impreza, cukierek albo psikus i straszne dynie. Z tym kojarzy się nam Halloween. Ale może być to też pretekst do wyjazdu. Takiego z nutą grozy. Jak mówi Katarzyna Houghton z Sky.pl, można wybrać się do Edynburga, Paryża, Salem czy Meksyku. Jedną z tańszych destynacji jest Zamek Drakuli.
3: Liczba mostów w Warszawie jest ograniczona, a liczba chętnych do przejazdu tymi mostami czasami wydaje się nieograniczona. Problemy na moście Grota Roweckiego, S8, także na moście Siekierkowskim, no tam zresztą są zwężenia w związku z pracami drogowymi dla tych jadących w kierunku Mokotowa.

Sporo słonecznych chwil pojawia się w prognozach dla Warszawy na czwartek, zwłaszcza po południu, ale i przed południem. Coraz bardziej pogodnie ma być z każdą kolejną godziną. Chmury jeszcze około 13-14 mogą się pojawiać, tak żeby całe niebo zasłaniały, ale deszczu z tego nie będzie. Do 13 stopni dzisiaj w Warszawie, ciśnienie wysokie, jutro też ładnie i też 13 stopni.

w radiu KizFM piszecie do mnie w listach, że żarcik, no w listach może nie, ale na naszych socialach, że umilamy wam poranki jak nikt inny. No jak ja lubię te wasze wiadomości. Mam nadzieję, że chodzi o te moje śmieszne wstawki. No dobra, wiem, że chodzi o te bęgery, ale to całkiem miłe, bo niektóre sama zaprosiłam z TikToka do naszego radia.

0: prawdziwy banger. Wiem, że go bardzo lubicie, więc my go dla was gramy jak najczęściej. Mamy 11 minut po 8. No i słuchajcie, myślę, że to jest dopiero prawdziwy banger. Margareta z Kochaj albo Wróć znowu odpaliła temat, o którym nie wszyscy odważyliby się mówić publicznie, bo 58-latka opowiedziała o intymnej stronie swojego związku z Mohamedem, który jest od niej młodszy aż o 32 lata. No i rzuciła wyznanie, które niektórych może zaskoczyć. Jak sama przyznała, była pierwszą kobietą w życiu swojego ukochanego. No i Margareta nie ukrywa, że między nimi jest sporo namiętności, a Mohamed według jej relacji mógłby być gotowym na bliskość praktycznie non-stop. No jak widać, w tym związku wiek to tylko liczba, a temperatura uczuć jest zdecydowanie wysoka. Tylko czy sama chemia wystarczy, żeby doprowadzić ich do ślubu? O tym przekonamy się w kolejnych odcinkach i ja będę oglądać z ogromną namiętnością.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

Montana i Mami, będzie Vito Bambino i jego najnowszy numer Mimo najlepszych chęci, będzie How Does It Feel, no i będą również plany na wasz jutrzejszy wieczór, bo naprawdę Radio Kiss FM przygotowało coś specjalnego, zostańcie z nami.

0: emocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM.
2: Wait a minute.
1: Mamy na to sposób.
3: Crazy.
1: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM.
0: Autopromocja.

28 minut po 8 i tak jak wam obiecałam, ogarnęłam wam plany na jutrzejszy wieczór w Warszawie, dlatego że Radio Kiss FM rusza ze swoją taką małą traską i możecie zaliczyć z nami swój biforek przed imprezą. Od 19 do 23 Kiss busem wyruszymy na ulicę Warszawy. Będziemy na placu Defilad, na placu Zbawiciela, na polach Mokotowskich, będziemy w elektrowni po Wiśle, będziemy wszędzie. Słuchajcie, będziemy was zgarniać, będziemy imprezować, będzie DJ, będziemy my DJ-e i myślę, że sobie zbijemy piąteczkę i troszeczkę potańczymy w ten piątkowy wieczór.

Wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

Chęci jego najnowszy numer. Słuchajcie, za każdym razem jak go słyszę, mam absolutnie ciary na całym ciele. I tak właśnie gramy w Radiu Kiss FM. Mamy 37 minut po 8. I słuchajcie, czy wy jesteście gotowi na horoskop? Jeżeli tak, to nagrywajcie nam głosówki, jakie jesteście znak zodiaku, a ja z chęcią wam wywróżę, co gwiazdy mówią na dzisiejszy dzień. Radiokiss.fm, tam macie odnośnik do WhatsAppa. Czekam na was!

0: Łoki, mój kochany przyjaciel, słuchajcie, w Radiu Kiss FM mam 44 minuty po 8 i właśnie dostaliśmy głosówkę od Julki, która jest koziorożcem. Juleczko?
1: Siema, jestem Julka, jestem koziorożcem i mam nadzieję, że wywróżysz mi coś dobrego.
0: Absolutnie wywróży ci coś dobrego. Dzisiaj możesz poznać kogoś, kto naprawdę namiesza ci w głowie. Aha, jednak nie będzie dobrze i niekoniecznie będzie to coś pozytywnego, ale mimo wszystko, Juleczka, pozdrawiam cię i trzymam kciuki. Radio.

0: promocja.
1: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat, albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.
2: Tell me what you want.
0: Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes.

0: Enjoy w Radiu Kiss FM. Za 6 minutek mamy już 9, a ten numer aż tak trenduje, że w ciągu miesiąca wykręcił 4 miliony wyświetleń, ponad 4 miliony wyświetleń. Słuchajcie, zbliżamy się do 9, a tuż po 9 opowiem wam o specyficznych zasadach panujących w związku Natsu i Wojtka Kuciny. No, jest naprawdę grubo, uwierzcie mi.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?
0: A już teraz Slater, I Think He's Got a Girl. Totalna nowość, którą pokochaliście tak samo jak my. Zróbcie głośniej.

0: wszędzie i ja się absolutnie nie dziwię, bo ten numer uwielbiam. A my zbliżamy się już do 9, więc czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 9. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. To z powodu problemów z danymi wywiadowczymi od Stanów Zjednoczonych i zakłóceń w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Będzie nowy system powiadamiania o zagrożeniach. Polacy mają być ostrzegani bezpośrednio przez nadajniki sieci komórkowych bez konieczności rozsyłania milionów SMS-ów. Jest już porozumienie z operatorami sieci. Resort cyfryzacji wyznaczył datę uruchomienia systemu na wrzesień przyszłego roku. Koszty Cell Broadcast w przeważającej części poniesie państwo. 8 amerykańskich stanów pozwało OpenAI. Twierdzą, że ChatGPT uczył dzieci, jak zaszkodzić sobie lub innym. Paszport Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewnia wjazd bez wiz do największej liczby państw świata, aż do 182 krajów. Tak wynika z indeksu paszportów 2026. Polska zajęła w nim 5. miejsce.

natężenia mamy na Wisłostradzie, przy Górnośląskiej, Łazienkowskiej 29 listopada. Także na trasie Łazienkowskiej remont wiaduktu przy Głównym Urzędzie Statystycznym. Drogowcy na lewym pasie jezdni w stronę Alei Niepodległości, ale już tylko do jutra planowo, więc powinno być lepiej.

gdzie te przejaśnienia, słoneczne chwile, które zapowiadają synoptycy. W prognozach no faktycznie więcej słonecznych chwil widać po południu, ale już przed południem miały się pojawiać. W praktyce na razie dominują chmury, ale padać dzisiaj nie powinno. Do 13 stopni maksymalnie w Warszawie. Do takiej pogody możemy się przyzwyczaić na kilka następnych dni. Nawet bardziej słonecznie zapowiadają się piątek i sobota.

Hejka, już po dziewiątej, mamy dwie minutki po dziewiątej, czas wstawać ranne ptaszki, szkoda spać w te piękne dni zaczynające się już w pełni jesieni. Easy, zróbcie głośniej, bo mówię do was ja, wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mam dla was same drops and bangers, wirale, perełki, których nie ma nikt inny, będzie zabawnie. Mam ploty, horoskopy, suchary i rozbudzę was na bank, bo na sam początek numer, który naprawdę uwielbiam, Wasted w Radiu Kiss FM już teraz. We'll be right back.

0: W radiu Kiss FM. Słuchajcie, mamy 10 minut po 9 i mam Adiego tutaj na antenie. Cześć, Adi.
1: Siema.
0: Adi, słuchaj, pogadajmy sobie trochę o związkach, nie? Bo my jesteśmy znawcami naczelnymi, tak zdradzimy Państwu, także oboje nie jesteśmy w związkach, ale czy ty, co o tym myślisz, żeby pary przy sobie... Jakby to powiedzieć?
1: Chodzi ci o siusiu?
0: Na przykład, tak, no, robiły siusiu.
1: No, ja uważam, że jakby tak trzeba to zrobić, żeby wszystko było komfortowo i w ogóle, jeżeli uważacie, że to nie jest okej, to jest okej, jeżeli uważacie, że to jest okej, no to jest okej, nie? Mam nadzieję, że pomogłem.
0: Mega pomogłeś, bo ja wam tylko powiem, że Natsu i Wojtek Kucina już chwilę ze sobą mieszkają, no i wychodzą te nietypowe zasady i oni na przykład absolutnie tego nie robią, no bo uważają, że miłość miłością, ale prywatność w łazience również jest ważna i ja trochę to popieram.
1: Znaczy ogólnie to jest słodkie.
0: Ja to wybieram. Słodkie?
1: Słodkie, że nadal
0: robienie
1: mają...
0: Siusiu?
1: Nie.
0: Aha.
1: Dobra, nieważne.
0: Nieważne.
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip. I've been fighting.

0: In Poland w radiu Kiseden, 18 minut po 9, ale już to jest banger. A ja tylko przypominam, że jeżeli macie ochotę podzielić się z nami, jak wam ten piękny, troszeczkę deszczowy czwartek mija, to dawajcie nam znać. Możecie do nas zadzwonić 321-321-222. Już za chwilę z kimś z was pogadam i może was pocieszę trochę w tą pogodę, bo mamy mnóstwo energii, chociaż się wcale nie wyspałam.
1: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną nogę.
1: Radio Kiss FM.
2: Dzień dobry, mamy 25 minut po 9:00 i na antenie mamy słuchaczkę Natalię. Cześć Natalia.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Czemu ty nie śpisz o 9:20? Gdzie ty jesteś? Co ty robisz? Opowiedz nam.
3: No ja jestem na razie w domu, ale mogłam sobie trochę dłużej dzisiaj pospać, bo do pracy idę dopiero na 12:00, także mamy trochę poranka.
2: Jak to jest żyć moim wymarzonym życiem, Natalia, co? Na 12:00 do pracy, ja wstaję o 4:00.
3: No to niestety zostaje mi współczuć, chociaż nie ja, podziałki, wtorki też idę na 6:00, także mam, skorzystam sobie z dzisiejszego właśnie dnia.
2: I sobie słuchasz radia Kiss FM.
3: Słucham sobie bardzo, bo lubiłam wasze radio.
2: No i fajnie, czyli jesteś po prostu najlepsza. Dziękuję, pa, pa.
3: Dzięki też.

minuty po dziewiątej. Słuchajcie, takie i inne rytmy będą w piątek, bo w piątek odpalamy Kiss Busa. Będziemy jeździć po całej Warszawie od 19 do 23. Będziemy między innymi na Placu Defilad, będziemy na Nowym Świecie, na pawilonach. Słuchajcie, będziecie mogli wsiąść i zrobić sobie taki mały biforek przed imprezą razem z Radiem Kiss FM. Także będziemy tam my, będą nasi DJ-e. Będzie naprawdę super zabawa. Także czekamy na Was w piątek od 19 do 23. Szukajcie nas na ulicach Warszawy. Yeah. Here we go! Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

Magic w Radiu Kiss FM, ależ to buja w ten czwartkowy poranek, sami powiedzcie. A jeszcze w tej godzinie przed nami same takie muzyczne sztosy. Będzie Miley Cyrus, będzie O co chodzi, Lolek nienawidzę Warszawy, będzie Taylor Swift, czyli dla każdego coś dobrego. No i będzie ploteczka o Karolinie Gilon, która narzeka ostatnio na brak kasy. Opowiem wam o tym jeszcze w tej godzinie. Radio Kiss.

0: Kiss FM. Za 10 minut mamy już 9, a słuchajcie, teraz mamy również reality check ze świata gwiazd. Tak jak wam obiecałam, Karolina Gilon szczerze powiedziała nam o kasie po stracie pracy w telewizji. Prezenterka przyznaje, że brak tych telewizyjnych projektów mocno daje się odczuć i aktualnie, no, bywa różnie, tego by się nie spodziewała, czyli nawet na Instagramie nie wszystko wygląda luksusowo, ale życie poza kadrem to już chyba zupełnie inna historia. No i właśnie za takie szczere gadanie ja Influ bardzo szanuję, bo teraz ja też nie pracuję w telewizji, więc Karo, możemy cierpieć razem i nie jeździć na wakacje co 2 tygodnie. Easy!
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Słuchajcie, same takie bęgery przed nami. No i przypominam, na piątkowej imprezie z Kizbusem. Słuchajcie, jeśli nie wiecie, o co chodzi, tuż po 10 wam powiem. A już teraz czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10. Dziś ma ruszyć proces w sprawie Collegium Humanum. Przed sądem stanie 29 osób. Dwie seniorki śmiertelnie potrącone na przejściu dla pieszych w Białymstoku. Do wypadku doszło na ulicy Halera. Kobieta kierująca samochodem była trzeźwa. 7 zł i 1 grosz za litr benzyny 95 oraz 8 zł i 5 groszy za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Ponad połowa Polaków w ciągu ostatniego roku ograniczyła picie alkoholu albo w ogóle z niego zrezygnowała. Jakie mają powody? Według badania rankomat.pl kobiety najczęściej odstawiają procenty dla zdrowia, a mężczyźni z przyczyn finansowych. Najmłodsi konsumenci między 18 a 39 rokiem życia coraz częściej mówią o stylu życia bez alkoholu.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Więcej patroli w okolicach szkół, szkolenia dla nauczycieli i kontrole zabezpieczeń budynków. Po ostatnich incydentach na Mazowszu policjanci sprawdzają, jak placówki są przygotowane na sytuacje kryzysowe. No i jak są przygotowane warszawskie szkoły?
4: Są szkoły, które są zabezpieczone według nas dość odpowiednio. Czyli oprócz monitoringu znajduje się ochrona. Dyżury nauczycielskie dziś są wzmocnione.
3: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. A jak tam baza sportowa stołecznych szkół? Coraz lepiej. W podstawówce numer 112 przy ulicy Zaułek na Białołęce gotowa jest już nowa hala sportowa z pełnowymiarową salą, trybunami, szatniami i zapleczem. Zagospodarowany został również teren wokół budynku. Prace kosztowały prawie 17 milionów złotych. W hali Koło przy ulicy Obozowej koszykarze Dzików Warszawa pokonali wczoraj cypryjski AEK Larnaka 94-80 i po dwóch kolejkach FIBA Europe Cup są na pierwszym miejscu w grupie. Trochę sportu będzie też za godzinę. Powiemy o biegu niepodległości. Dla kierowców mamy przypomnienie o utrudnieniach pracach drogowych na ulicy Długosza, na Woli. Frezowanie i wymiana nawierzchni asfaltu. Prace mają potrwać do jutra, do godziny 23.45. I do tego czasu ulica Długosza całkowicie zamknięta.

liczymy na więcej przejaśnień, słonecznych momentów w kolejnych godzinach. W prognozach widać takie, zwłaszcza po 14. Może zachód słońca dzisiaj nawet uda się zobaczyć, dokładnie o 17.42 w Warszawie. I ma być wtedy pogodnie, bezchmurnie właściwie. A wcześniej nawet mimo chmur, bez deszczu. Do 13 stopni dzisiaj. Kolejne dni z bardzo podobną temperaturą, ale jeszcze bardziej słoneczne.

dobry, już po 10:00. Jak ten czas szybko mija. Słuchajcie, do weekendu został nam tylko jeden dzień. Jutro już piątek. No cóż za dobre wiadomości z rana. Jak ja się cieszę, że tutaj jesteście ze mną. Ja jestem Julka, a dziś będzie totalnie easy. Rozgoście się u mnie w audycji. Zróbcie głośniej, wypijcie pyszną kawkę, a ja zadbam o całą resztę. W końcu mamy tu only drops and bangers, prawda? Więc nie ma się czego bać. Jestem tu z wami do 11:00, a na sam początek Temper City.

0: 12 minut po 10, ależ to jest beger, to trenuję absolutnie, ale słuchajcie, wchodzę na Instagrama, a tam Angelika Mucha, czyli Little Monster 96, pokazała w sieci efekty zabiegu na czole i zrobiło się naprawdę gorąco, no bo influencerka zdecydowała się na botoks, a nagranie przed i po zabiegu wywołało dyskusję o mimice i presji na idealny wygląd, no bo część internautów zwraca uwagę na ograniczoną mimikę twarzy, ale sama Angelika uważa, że to jej decyzja i jej twarz. Także jestem bardzo ciekawa, co wy myślicie na ten temat. Czy kobiety w internecie naprawdę muszą ciągle wyglądać perfekcyjnie? Bo jak na moje, to kobiety, drogie moje, nasze naturalne piękno jest naprawdę najpiękniejsze i nic, a nic nikt nie musi poprawiać. Jesteśmy po prostu piękne i powiedziałam to ja, Julia, wasza ulubiona prowadząca.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

nic, czajcie, że ten numer ma prawie 50 tysięcy nagranych TikToków pod ten dźwięk. No ja się absolutnie nie dziwię, bo on wciąga jak niemożliwy. Słuchajcie, jeszcze w tej godzinie Adela, Zara Larsson czy na przykład Jimmy Miller, więc będą absolutne sztosy.

0: 9 minut po 10. Słuchajcie, tak jak wam obiecałam, my już mamy zaplanowane dla was plany na jutrzejszy piątkowy wieczór. Słuchajcie, KISS bus rusza w miasto już jutro od 19 do 23. Będziecie mogli złapać nas w Warszawie, na przykład na Placu Zbawiciela, Pole Mokotowskie, Nowy Świat, pawilony, bulwary Wiślane. Będziemy wszędzie, będziemy towarzyszyć wam w waszych biforkach przed imprezami. Będzie DJ, będzie impreza, będziemy my, będzie naprawdę sztos, także czekamy jutro na was od 19 do 23. Wypatrujcie nas na ulicach Warszawy.
1: Radio KISS FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: w Radiu Kiss FM, 28 minut po 10. Słuchajcie, zbliżamy się do 11 nieubłaganie, ale nie bójcie się, easy. Ja jestem tu z wami do 11, ale od 14 do 19 Daria i Niko rozwalą to studio. Będą ploteczki, będą sucharki, będą anegdotki. Oni są zawsze na bieżąco i zawsze na pełnej, także nic się nie bójcie. A co więcej, no, tylko trendująca muza gra u nas 24 godziny na dobę, więc jeżeli się zastanawiacie, czy jesteście w dobrym miejscu, jesteście w najlepszym miejscu.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.
0: A już teraz ten banger od Szafrana i Michała Wiśniewskiego. Nie pozwolę, zróbcie głośniej, bo to absolutna nowość, którą pokochaliście na antenie naszego Radia Kiss FM.
2: Bym teraz wątpił w to, co wierzę od lat.

Idol w Radiu Kiss FM, ależ to jest banger, uwielbiam ten numer, powiem wam w tajemnicy, że zawsze jak leci w studiu jest naprawdę głośno. Słuchajcie, zbliżamy się do godziny 11, zostało nam 15 minut i nie bójcie się, bo tak, jeszcze w tej godzinie będzie żart, nie zostawię was bez żartu na koniec poranka.

0: promocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechać zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy ploteczek, aferek.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
0: Autopromocja. Radio Kiss FM.

0: Shakira w radiu Kiss FM. Słuchajcie, za 6 minutek mamy już 11, więc myślę, że to idealny moment na żart od waszej ulubionej śpiewającej prowadzącej. Będzie bardzo sucho. Słuchajcie, dlaczego woda nie zdała testu? Bo oblała.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

0: To taki mały piątek. Dziękuję wam za dzisiaj. Słyszymy się jutro od 7, a już teraz czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
2: Minęła 11. To siły zbrojne i prezydent Stanów Zjednoczonych podejmują decyzję w sprawie systemów Starshield. Tak szef Starlinka Elon Musk odpowiada na krytykę za problemy z systemem w Ukrainie. Ropa tanieje na świecie o ponad 1%. Tak wynika z przeglądu globalnych rynków. Jagiellonia Białystok zmierzy się dzisiaj z FC Ararat Armenia. To okazja do przełamania po 4 porażkach. Jak mówi pomocnik Jagi, Jesus Imas, drużyna chce grać dobrze i będzie grać dobrze. Zawodnicy są gotowi na to spotkanie. Będzie dobrze. Piłkarze z Armenii to jedna z najsłabszych drużyn w rozgrywkach Ligi Europy. Karolina Kocięcka jedzie rowerem do Paryża. Wyruszyła sprzed Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Robi to, bo w 1900 roku inna Karolina Kocięcka też przejechała rowerem z Warszawy do Paryża na Światową Wystawę Przemysłową.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Kilkanaście pojazdów uczestniczyło w serii kolizji, do których doszło dzisiaj rano na wiadukcie łączącym Aleję Witosa z ulicą Czerniakowską. Miejski reporter pisze o 6 zdarzeniach, a w jednym z nich samochód najechał na radiowóz, który obsługiwał wcześniejszą kolizję. Czerwone tabliczki z napisem "Uszanuj te mury" pojawiają się na zabytkowych elewacjach w Warszawie. Mają dawać do myślenia tym, którzy malują sprayem po takich budynkach, mówi Magdalena Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
4: Jeżeli jest taki zabytek ewidentny, Zamek Królewski, no to każdy widzi. Natomiast jeżeli to jest kamienica, która po odnowieniu wygląda zupełnie jak niedawno zbudowany dom, no to rzeczywiście nie uważają tego za zabytek.
3: Warszawa ma 1000 tabliczek z napisem "Uszanuj te mury". Mogą je otrzymać właściciele odnowionych, zabytkowych budynków. Nie 1000, a już blisko 15 000 osób zapisało się na tegoroczny bieg niepodległości. Pozostało jeszcze około 8 000 wolnych miejsc. 11 listopada uczestnicy przebiegną 10 km ulicami Warszawy. O ulicach Warszawy powiemy też za godzinę, dokładnie o zmianach w organizacji ruchu na Starówce.

Zacznijmy od jakości powietrza. Dzisiaj większość punktów pomiarowych w Warszawie pokazuje, że jest ona bardzo dobra. Tylko na niektórych po prostu dobra. Co jeszcze dobrego w pogodzie? Trochę słonecznych chwil, a nawet sporo, po 14 zwłaszcza. Wcześniej, nawet jeżeli chmury, no to bez opadów. Po 14 też najcieplejszy moment dnia, 13 stopni. Podobna temperatura odczuwalna, wiatr dzisiaj słabiutki.

0: Nabawiłeś się FOMO,
1: bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a
0: minute. Mamy na to sposób. Crazy. Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie, bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.

0: Trend Alert.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Jest 12. 8 osób zaginionych po pożarze tankowca na Morzu Czarnym. Poinformowały o tym władze Rumunii. Nie wiadomo, dlaczego ogień pojawił się na statku. Ministerstwo Zdrowia chce, żeby pielęgniarki mogły udzielać porad i przepisywać leki na grypę, choroby gardła czy infekcje oskrzeli oraz leczyć rany. Nie podoba się to lekarzom. Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula porównuje to do sytuacji przekazania sterów drugiego pilota samolotu stewardesie, a nowe uprawnienia mają wejść od przyszłego roku. Jutro ceny paliw będą niższe. Zapowiedział to w TVP Info minister energii Miłosz Motyka. Nie podał jednak jeszcze dokładnych kwot. Pozytywny wynik kontroli antydopingowej po zjedzeniu bułek z makiem. To w szwedzkich wyścigach kłusaków. Testowi został poddany jeden z powożących, który wcześniej zjadł takie właśnie bułki.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. Będą zmiany w organizacji ruchu na Starówce. Od teraz w weekendy i święta część ulic będzie zamykana dla samochodów, m.in. Podwale, Długa czy Kilińskiego. Miasto chce w ten sposób ułatwić życie spacerowiczom oraz turystom. Będą jednak wyjątki dla okolicznych mieszkańców oraz służb. Bez wyjątków dla każdego skrócona zostanie natomiast trasa linii metra M2 z powodu łączenia dotychczasowego odcinka z tym budowanym. Od soboty pociągi dojadą tylko do stacji Księcia Janusza, a stacje Ulrychów i Bemowo zostaną zamknięte. Tak będzie do 25 października. Do 19 października natomiast można zagłosować na Highline Warsaw. Teraz widokowy na Warsaw Tower reprezentuje Mazowsze w konkursie na najlepszy polski produkt turystyczny.
3: Zachęcam do tego, żebyśmy pokazali innym turystom z całej Polski, ale też i z zagranicy, co mamy ciekawego, ale też nowoczesnego, jeżeli chodzi o turystykę.
2: Mówi prezes Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Izabela Stelmańska. Głosowanie jest na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej. Zwycięzcę poznamy w listopadzie.

Dzisiaj jeszcze do 13 stopni w Warszawie i popołudnie ma być bardziej pogodne. Więcej słonecznych chwil niż to było do południa. A w okolicach zachodu słońca nawet w pełni bezchmurnie i pierwsza część nocy też taka będzie. Nocą 5-6 stopni w najchłodniejszym momencie. Jutro do 13, tak samo jak dziś. Poranek może pochmurny, ale później już tylko słoneczne chwile zapowiadają synoptycy.

wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

0: FM. Voice by AI. Yes!
1: Wybiła 13. 600 stron aktu oskarżenia i 29 oskarżonych. W Warszawie rozpoczął się proces w sprawie afery w Collegium Humanum. Uczelnia wystawiała fałszywe dyplomy, w tym te dotyczące studiów MBA, dające dostęp do wysokich posad w spółkach Skarbu Państwa. Na ławie oskarżonych m.in. prezydent Wrocławia. Paliwo będzie jutro tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 95 groszy, a diesla maksymalnie 8 zł 3 grosze. W życie wszedł zakaz spożywania alkoholu na dworcach kolejowych Deutsche Bahn w Niemczech, poza restauracjami. Obejmuje on ponad 5,5 tysiąca dworców w Niemczech. Maja Chwalińska awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA w Wuhan. Pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-4, 6-1, a dziś po południu z Amerykanką Ashlyn Kruger zagra Iga Świątek.

0: Yours na antenie Red Kiss FM. Ten numer wyciągnęliśmy prosto z sociali, a teraz info prosto z sociali, ale najpierw pytanie. Przytulanie się z kimś przed snem, nice or not nice?
1: No jest to fajne, na przykład jeszcze jak jest zima i jest zimno, to jest cudownie.
0: No to słuchajcie, dla Natsu to jest mega not nice, bo jest ona w związku z Wojtkiem Kuciną i jak doniosła nam info, para nie bierze razem prysznica, a Natsu do tego wprowadziła zakaz przytulania się w nocy.
1: Ej, dobra, ale kiedy?
0: Co kiedy?
1: Kiedy pytałam.
2: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
0: A już za chwilę ważny update konkursowy, więc koniecznie zostańcie z nami.

0: tutaj w Radiu Kiss FM i wy też możecie mieć dużo szczęścia i być w ogóle mega zadowoleni, dlatego że mamy dla was świetny konkurs.
1: Wbijajcie na naszego Instagrama, no i tam jest post konkursowy, a do wygrania jest podwójne zaproszenie na jutrzejszy koncert Guziora w Krakowie. Konkurs trwa dzisiaj do końca dnia, no a w poście macie instrukcję, jak te bilety wygrać. Wbijajcie na naszego Instagrama,
0: musicie napisać, jaki numer Guziora jest waszym ulubionym. Ja bym na pewno napisała, czekam na falę, jak blog Guzior Fala jest świetnym numerem. Wy napiszcie swoje propozycje i już możecie zgarnąć bilety na Guziora. Wbijajcie na naszego Instagrama.
2: Kiss FM. Drops and bangers. Radio Kiss FM.

0: prawda, wedding w Radiu Kiss FM i my teraz na chwilę przestajemy za chwilę mówić, bo ktoś powie za nas.
1: Ktoś powie za nas, bijamy z update'em Radia Kiss FM. Weźcie głośniej.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Wybiła 15. Prokuratura chce uchylenia immunitetu Danielowi Obajtkowi oraz zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Chodzi o podejrzenie celowego zaniżania cen paliw przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Działania byłego prezesa Orlenu miały kosztować koncern ponad 4 miliardy złotych. Starosta Sanocki chce mediacji w sporze związkowców z dyrektorką miejscowego szpitala. Protest głodowy trwa 8 dzień. Związkowcy chcą iść do sądu. Chodzi o zaległe wypłaty. Zima mocno uderzy po kieszeni właścicieli domów. Ogrzewanie będzie droższe. Cena peletu wzrosła o połowę i są braki w dostawach. Wzrosły też ceny węgla. W miarę stabilnie wygląda cena gazu. Ponad 150 kg odpadów żywności powstaje w Polsce co sekundę i ponad połowa z nich pochodzi z naszych domów. Wynika z danych Instytutu Ochrony Środowiska. Jutro przypada Światowy Dzień Żywności.

0: minęła 15, a my mamy mega, mega dużo energii. Przy mikrofonie Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I lecimy dzisiaj na pełnej. Mamy dla was mega dużo dobrych dropów, najlepsze bangery, no i sama muza, która trenduje.
1: Jest Queen, a oprócz tego już za chwilę będziemy mieli dla was mega śmieszny temat do nagrywania głosówek, więc koniecznie już wyciągnijcie telefony, włączcie naszą stronę radiokiss.fm, no i będziecie już tak naprawdę gotowi na nagrywanie nam najlepszych głosówek.
0: Czekamy na nie, a teraz

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Vito Bambino, mimo najlepszych chęci, świetny numer, naprawdę przyjemnie się go słucha, a my teraz chcemy przyjemnie posłuchać was.
1: Dokładnie i wierzymy, że wy też macie najlepsze chęci, żeby wysłać nam jakąś świetną głosówkę. Wbijajcie na redykis.fm. Przekierowanie na WhatsAppa, no jesteśmy bardzo ciekawi, na co najczęściej narzekacie.
0: O, ja narzekam najczęściej na pogodę, na to, że kawa jest za zimna, na to, że źle wyglądam, że outfit mam nie do który trzeba. Naprawdę tych rzeczy mogłabym wymieniać, ale może wy macie jakiś mega kreatywny pomysł, na co najczęściej narzekacie, wbijajcie na radiokis.fm, tam znajdziecie naszego WhatsAppa.
1: A teraz zaczynamy z Run Rabbit.
0: Właśnie, wy też tak biegniecie, jak takie zajączki, takie króliczki, szybko do telefonu.

0: Liwka poza tobą nic w Radiu Kiss FM, a my was przed chwilką zapytaliśmy o to, na co najczęściej narzekacie. No i naprawdę wasze pomysły są świetne. Wiadomość głosową nagrała nam Werka.
1: Na co najczęściej narzeka? Mhm. Na to, że mój mąż na mnie narzeka.
0: O, no z tymi chłopami to tak jest.
2: Oj, tam nie przesadzaj, ale jeżeli wy macie jeszcze coś, na co najczęściej narzekacie, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa, na co najczęściej narzekacie.
0: Radio Kiss FM. Radio Kiss.fm, tam nas znajdziecie, zaskoczcie nas swoją kreatywnością, na co najczęściej narzekacie.

0: Następny przystanek. I tak uwalisz to kolokwium.
1: O ja, zapomniałam.
2: Ej, easy, bez spiny, są drugie terminy. Yeah. Hejka, naklejka, to wasza ulubiona tiktokerka Julia Wasilewska. I od poniedziałku do piątku, od 7 do 11 w Radiu Kiss FM, zmieniamy wasz vibe na vibe. Zacznij dzień od drops and bangers, bo to trenduje. PS, twój rektor też słucha Radia Kiss FM.
3: Autopromocja.

0: najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. No i tutaj dostaliśmy od was wiadomości i głosóweczki. Zapytaliśmy was, na co najczęściej narzekacie. No i Wojtek ze Skawiny pisze nam, że na korki. Pozdrawiam Kraków. My też pozdrawiamy Kraków. O,
1: Sylwia napisała, że zawsze się wkurza na pogodę. Totalnie cię rozumiemy. A Aga, jak nie chcą jej wyjść kreski. Dziewczyno,
0: to
1: wiem, o co ci chodzi.
0: Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły, wbijajcie na Radio Kiss FM, przekierowanie na WhatsAppa i wysyłajcie nam głosóweczki, na co najczęściej narzekacie. A teraz wjeżdża Reverse Psychology.

0: Slater w Radiu Kiss FM. No ten numer mega buja, no ale teraz słuchajcie tego info. Święte AI święcić. Białoruski arcybiskup Tadeusz Kordusiewicz pierwszy raz w historii Białorusi pobłogosławił obraz wygenerowany przez AI.
1: No wierni uważają, że grafika wygenerowana przez AI nie może być wkładana do kategorii świętych.
0: No cóż, to chyba znak czasów. Księża ewidentnie próbują przypodobać się pokoleniu Gen Z.
2: Radio Kiss FM.
1: Yes. A zaraz wam opowiemy o miejscu, w którym wbija zawsze najlepszy content.

0: naprawdę trenduje, a prawie połowa Polaków chce powrotu obowiązkowego poboru do wojska.
1: 20% badanych uważa, że powoływani powinni być tylko mężczyźni, a 22%, że zarówno mężczyźni, jak i kobiety powinni odbyć obowiązkową służbę w wojsku. Przeciw jest 38% badanych. A ty co na ten temat uważasz?
0: No ja czasem jak patrzę na niektóre osoby i na chłopów, i na dziewczyny, no to dochodzę do wniosku, że powinno być to obowiązkowe. Radio Kiss FM.

0: Jasper Swaits. No, wasz feed na TikToku już na pewno ten numer zna, ale teraz my go jeszcze mocno podkręciliśmy.
1: Oj, to prawda. Mi się wydaje, Nikolem, że musimy nagrać do tej nuzy coś fajnego, bo ta nuta naprawdę trenduje. Ale ja wiem, co jeszcze trenduje. Trenduje update Radia Kiss FM.
0: To prawda, za chwilkę sobie go posłuchamy, ale najpierw usłyszmy, co ciekawego się wydarzyło w naszym mieście. Let's go!
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. Najpierw propozycja sportowa. Ultimate Frisbee dla początkujących na Pradze Południe na stadionie Podskarbińska o 17.30. Jak nie zdążycie dzisiaj, to zajęcia są co czwartek i są bezpłatne. Z kolei o 18.00 dzisiaj będzie można lepiej poznać dawny Rembertów. W tamtejszym Domu Kultury przy Alei Komandosów będzie spotkanie autorskie i premiera książki Sławomira Bielickiego Kroniki dawnego Rembertowa, część trzecia, lata 30. XX wieku. Jutro będzie Noc Bibliotek. To tylko wspominam, uprzedzam, bo w całej Warszawie będzie tyle wydarzeń, że trudno wymienić cokolwiek. Poszukajcie czegoś dla siebie. Jutro i w sobotę będzie Manga Fest w Galerii Młociny. Cosplay, mini quizy, gry planszowe i karciane, czy też strefa kreatywna, rysowanie oraz projektowanie. Bezpłatne wejściówki są do pobrania w internecie.
4: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
5: Jest 17. Nie dziś, a dopiero w grudniu rozpocznie się proces w sprawie afery w Kolegium Humanum. Proces został odroczony dlatego, że jeden z oskarżonych nie został powiadomiony o dzisiejszej rozprawie. Nie otrzymał też aktu oskarżenia. Na ławie oskarżonych zasiadają 23 osoby. Prezydent zawetował ustawę o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Regulowała ona w jasny sposób procedury wdrażania wyroków Europejskiego Trybunału w polskim prawie. We Flandrii, północnym regionie Belgii, zmarły dwie osoby zakażone wirusem zachodniego Nilu. Władze apelują o ochronę przed ukąszeniami komarów, które przenoszą wirusa. Iga Świątek pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4 i awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.

0: Na zegarach 17.01 i zobacz, Nikodem, jak my punktualni jesteśmy. Raz nam zwrócili uwagę i punktualnie bardzo.
1: I punktualnie, no i też i książkowo po prostu gramy najlepsze dropy i bęgery, naprawdę.
0: Oj, to prawda, no i też mamy świetne ploteczki, bo w tej godzinie naprawdę będzie ich jeszcze sporo.
1: Dokładnie, nieważne gdzie jesteście, czy jedziecie już do domu, czy jesteście w robocie, my lecimy na pewno.

0: The Impotent Sommel. Ja cię naprawdę kocham. No, czekam na ten album.
1: Ciekaw, co to powiesz.
0: Historia z serii Mega Beka. Uwaga, policjanci złapali ziomala, który jechał na rowerze pod wpływem, ukarali go mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych i oczywiście zabronili mu dalszej jazdy.
2: Ryszard, ty draniu! Oddaj rower!
1: I to może nie jest najśmieszniejsze, ale po kilku minutach ten sam patrol złapał tego samego rowerzysta na innej ulicy. No, nie zdążył on jednak wytrzeźwieć.
0: I po raz kolejny policjanci dali mu mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No, rowerzysta chyba zapomniał, że nie jest politykiem i nie ma immunitetu.
1: No, śmiechy śmiechami, ale absolutnie nie popieramy takiego zachowania. Mm-hmm. Nie bądźcie jak rowerzysta, bądźcie rozsądni. A teraz Baby Doll.

0: Supreme, MJ Deli w Radiu Kiss FM. No i ja wam powiem What You Say, dlatego że możecie wygrać podwójne zaproszenie na koncert Guziora w Krakowie.
1: Wystarczy, że wbijecie na naszego Instagrama, no i tam macie posta konkursowego i konkurs trwa dzisiaj do północy, także naprawdę warto, a być może to wy będziecie bawili się już jutro na koncercie Guziora.
2: Radio Kiss FM.
0: Wbijajcie na naszego Instagrama, bo będziecie mogli zgarnąć wejściówki na koncert Guziora w Krakowie. Naprawdę warto.

0: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. No i podobno jest mega lipa w znalezieniu pracy, ale tutaj bardziej chodzi o pracodawcę i rekrutera.
1: Jedna kobieta żaliła się, że na rozmowie o pracy nie pozwalają oni zadawać pytań, nawet o zarobki, no i wymagają bardzo dużo, a jak ktoś ma super kwalifikacje, to i tak dostanie najniższą krajową.
0: No i w sumie po co pytać ich o zarobki? I tak dostaniesz za mało, więc nie ma sensu zniechęcać się już na starcie.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę o najlepszym miejscu na wszystkich socialach, a teraz wjeżdża Storm 2 od Younglina w Radiu Kiss FM.

0: i Balvin Ginza w radiu Kiss FM, no ten numer od razu sprawia, że ma się ochotę tańczyć, a przy takiej pogodzie, która niezbyt dopisuje, no to ten numer jest
1: to
0: idealny.
1: Prawda.
0: Ale teraz mamy dla was informacje, no kochani, w państwie niekończącej się beki.
1: Pani prowadząca sklep na warszawskim Mokotowie, panią odwiedził zarząd dróg miejskich, no i wyliczył, że szyld tego sklepu, który pani prowadziła, wystaje 2 cm od elewacji, więc w teorii zajmuje pas drogowy, no i pani dostała karę 41 tysięcy złotych.
0: Wow, no chyba łatają dziurę budżetową, a tak serio, pani życzymy pozytywnego rozpatrzenia tej całej akcji, a w tym kraju, no memy piszą się same.
2: Radio Kiss FM. Props
1: and bangers. A my puszczamy najlepszą muzę. No i teraz wlatuje Adela, Ain't in a Life w Radio Kiss FM.

0: Radiu Kiss FM. No naprawdę ten numer mega buja, no ale bujają też nasze sociale i nasze dziewczyny od sociali bardzo dbają, żeby tam się dużo działo.
1: Klokiet, dlatego że naprawdę content jest tam dołożony. No i ja oczywiście muszę wam przypomnieć o tym, że jeżeli jesteście w Krakowie albo nie macie planów na jutro, no to możecie zgarnąć bilety do Krakowa na Guziora.
0: Zgadza się, także koniecznie wbijajcie na naszego Instagrama, tam mamy post konkursowy, no i być może to wy będziecie się bawić na konkursie Guziora jutro w Krakowie.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę trochę horoskopu dla wielu znaków zodiaku.

0: świetne, a teraz przechodzimy do ważnych rzeczy, czyli do horoskopu.
1: Zgadza się.
0: Uwaga, Skorpion, nie planuj nic na wieczór, bo ktoś ze znajomych poprosi cię o przysługę.
1: Ryby, dzisiejszy wieczór zarezerwuj dla Skorpiona. Będziecie się doskonale bawić w swoim towarzystwie.
0: No i waga, spędzisz przemiły wieczór w gronie najbliższych i poczujesz wreszcie błogi spokój.
1: Wago, miłego wieczoru, ale daj Skorpionowi i rybom posiedzieć samemu.
0: No wniosek jest jeden, nie bądźcie dziwakami, spotkajcie się ze swoimi ziomalami.

0: Don't tell your dreams na antenie Radia Kiss FM. No a teraz ty jednak powiedz mi swoje marzenie, Daria. Takie
1: oj,
0: jedno
1: powiem
0: największe.
1: Ci. No. Moim największym marzeniem jest to, aby usłyszeć, co fajnego dzieje się w Polsce i na świecie, więc już teraz wbijamy z update'em Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Rozsyłał nagrania zawierające groźby z użyciem noża, a następnie broni palnej za pośrednictwem komunikatora internetowego. 19-latek z powiatu nowotomskiego został zatrzymany przez policję po tym, jak zaniepokojeni uczniowie powiadomili szkołę. 19-latek nie potrafił wyjaśnić, dlaczego rozsyłał takie wiadomości. Dwaj nietrzeźwi mieszkańcy Nowego Targu zatrzymani po awanturze na szpitalnym oddziale ratunkowym. Mieli grozić śmiercią lekarzowi i pielęgniarce oraz ich znieważać. Cieszył się prawem jazdy tylko 2 miesiące. Stracił je podczas policyjnej kontroli. Chodzi o 17-latka zatrzymanego w Sieradzu, który złamał przepisy dotyczące młodych kierowców. Jechał bez opiekuna. Harry i Meghan, książę i księżna Sussex, pokazali się razem publicznie po raz pierwszy od powrotu z USA do Wielkiej Brytanii. Okazją były odwiedziny organizacji charytatywnej w Nottingham.
1: Wybiła 18 na zegarach, jest czwartek, kochani. My już się czujemy, jakby był piątek. No bawimy się dzisiaj naprawdę wspaniale z Nikodemem
0: razem. Bawimy się jak nigdy po prostu. No jest tutaj tak śmiesznie z tobą, no ale też dziękujemy pięknemu akompaniamentowi dropów i bęgerów.
1: Ale ty to pięknie powiedziałeś, długo myślałeś nad tym?
0: Cały dzień, no bo już zbliża się wieczór, więc wiesz, teraz jak to u każdego, chyba mózg zaczyna działać na wyższych obrotach.
1: No to ja mam trochę inaczej, bo mój mózg przestaje mózgować, ale spokojnie, kochani, bo jeszcze w tej godzinie naprawdę będzie działał.

0: Radio Kiss FM. To jest banger.
1: I've been fighting.

0: Przedropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a wszyscy byli w szoku, wiadomo, po informacji, że Michał Wiśniewski i Mandaryna wrócili do siebie po 20 latach. No i teraz każdy się zastanawia, czy po raz kolejny staną wspólnie przed ślubnym kobiercem. No, to pytanie chyba każda pada w każdym możliwym wywiadzie.
1: Tak, to prawda. No i w końcu Michał wprost powiedział, że nie myślą o tym, bo są już po ślubie i według nich nie ma takiej potrzeby. No i może bardzo dobrze, oni mają świetne podejście do ślubu w zasadzie.
0: No, nie to co inni, którzy hajtają się po kilku tygodniach znajomości. Wy już dobrze wiecie, o kim my mówimy. Taka mała podpowiedź. Pizza z kebabem.
2: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. A teraz wjeżdża prawdziwy banger, który trenduje na wszystkich socialach. Izabella Rosa, I'm Yours w Radio Kiss FM.

0: Ring My Bell na remiksie z Matą w Radiu Kiss FM. No ten numer już trzęsie wszystkie sociale, no ale jeszcze ta godzina będzie o wiele mocniejsza niż ten numer.
1: To prawda, bo jeszcze w tej godzinie zagramy Malcolma Todda, będzie Vito Bambino, będzie też Taylor Swift. No naprawdę będzie się działo, więc koniecznie z nami musicie być, no bo nie możecie przegapić takich dropów i bangerów.
0: Radio Kiss FM. A już za chwilkę info dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co robić przed jutrzejszą imprezką. Zostańcie z

0: Promocja. Uwaga, uwaga, tu nie będzie grzecznie. Rapowe newsy, świeże numery, gorące tematy i raperzy prosto ze sceny. Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz gadają o tym, co aktualnie dzieje się w rapie, a przede wszystkim grają muzę, której chcecie słuchać głośno. To nie jest audycja do grzecznego słuchania. Kiss Rap w każdy poniedziałek od 22 w radiu Kiss FM. Kiss. Autopromocja.
1: Kiss
2: Radio.
1: Kiss.
0: To jest radio.
3: Only Drops of Bangers w radiu Kiss FM. No i mega mocne info dla wszystkich, którzy nie wiedzą, gdzie pójść na biforkę przed jutrzejszą imprezą.
4: Oj, to prawda, bo już jutro ruszamy na tripa po Wawie od godziny 19. Możecie do nas wbijać na biforek. Zaczynamy od placu Defilad i Pałacu Kultury i Nauki.
3: No i dalej jeździmy przez całą Warszawę. Będziemy na Powiślu, będziemy przy placu Zbawiciela, Polu Mokotowskim. Koniecznie musicie wbijać do naszego Kissbusa.
0: Radio Kiss FM.
4: A zaraz wbijamy z najlepszym info dla banków, ale świetnym dla ich klientów.

0: młody hit.
1: To trenduje.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Ery, tylko w Radiu Kiss FM, a Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wbija z mocnym wyrokiem, jeżeli padniecie ofiarą oszustwa i z waszego konta zniknie hajs, zanim znajdą winnego oszustwa, bank przed tym musi zwrócić wam hajs.
1: Okej, no to z perspektywy klienta to mega spoko, tylko chyba banki za bardzo się tym nie jarają, co?
0: POV, Polak, któremu od razu zostanie zwrócony hajs?
2: Ja mam pieniądze, kiedy tylko chcę, kochanie, wiem, dziś nie oprzesz mi się.
3: Radio Kiss FM.
1: A wy się nie oprzecie info, z którym zaraz wjeżdżamy, bo przenosimy się do Wielkiej Brytanii.

0: antenie Radia Kiss FM. Ten numer mega trenduje, no i trenduje parka z Wielkiej Brytanii, bo Meghan i Harry już jakiś czas temu wrócili z USA na stałe do Wielkiej Brytanii.
1: I chyba już do USA nie wrócą, bo Trump nie chce ich podobno przyjąć.
0: Tak, tak było, więc parka rządzi w UK i pierwszy raz od swojego przyjazdu pokazała się publicznie. Mimo, że od monarchii się odcinają, no to z życia publicznego jako takiego ewidentnie nie rezygnują.
1: Spoko, no hajs się musi zgadzać.

0: Radio Kiss FM, no i my też czujemy taki joy, czujemy takie szczęście, jak sobie pomyślimy o tym, co będzie się działo jutro u nas o godzinie 18.
1: Oj, jutro w ogóle przez cały dzień się będzie dużo działo, ale od godziny 18 rusza Kiss Music Friday, czyli godzina, w której będziecie mogli usłyszeć najświeższe premiery i najbardziej trendujące numery tego tygodnia.
0: Dokładnie tak, więc koniecznie bądźcie z nami jutro od 18 lecimy z Kiss Music Friday. Yeah.
2: Here we go! Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: numer mogłabym słuchać w zapętleniu, naprawdę jest świetny.
1: To prawda, a teraz ty zrób coś dla mnie i weź już, idź do domu, bo już się naprawdę dzisiaj napracowałaś.
0: No dobra, ale jutro punktualnie słyszymy się o godzinie 14, więc koniecznie z nami bądźcie, bo z ręką na sercu powiem wam, że jutro ten dzień to będzie totalny, totalny banger.
1: No, prawda. Do usłyszenia, Nikodem Formella.
0: I Daria Kulej, siemano! Kiss. Radio. Kiss.

0: promocja.
1: O.
2: Następny przystanek i tak uwalisz to kolokwium.
1: O ja zapomniałam.
3: Ej, easy, bez spiny, są drugie terminy. Yeah. Hejka, naklejka, to wasza ulubiona tiktokerka Julia Wasilewska i od poniedziałku do piątku od 7 do 11 w Radiu Kiss FM zmieniamy wasz vibe na vibe. Zacznij dzień od drops and bangers, bo to trenduje. PS, twój rektor też słucha Radia Kiss FM.

0: Radio Kiss FM Warszawa.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Je?
1: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz.

0: Nabawiłeś się FOMO,
1: bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a
0: minute. Mamy na to sposób.
1: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.
2: Radio Kiss FM. Come on, drops and bangers.
0: Same hity.
3: Kiss FM.

0: FM.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

Jedźmy. Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.